Jazz Storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Chess Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak Chess swój rytm bierze, Bydgoszcz.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy w piątkowy poranek 14 sierpnia 2026 roku.
2: Cześć Igor. Piątek to świetny dzień na małe żarty. Masz coś na myśli?
1: Ano mam. Dlaczego komputer nie może wziąć urlopu?
2: No nie wiem. Czemu?
1: Bo boi się stracić swoje okna.
2: No niezły suchar. Komputery to też ludzie, prawda?
1: Prawda. A teraz, wiesz co, z okazji imienin, które dziś obchodzą Alfreda, Maksymilian i Eusebiusz, myślę o zakupie nowego pamiętnika.
2: Ciekawe, co by w takim pamiętniku pisali. Może o swoich przygodach?
1: Może. Albo o ulubionych potrawach. Słyszałeś, że w sierpniu jest czas na borówki?
2: Tak, smakują rewelacyjnie z jogurtem.
1: A czy pamiętasz, co ciekawego działo się 14 sierpnia w historii?
2: To między innymi urodziny sławnych brydżystów i strajków w Stoczni Gdańskiej.
1: Dokładnie. A teraz sprawdźmy, jak wygląda dzisiejsza pogoda.
2: W Warszawie mamy 19,9 stopnia, w Krakowie 18,3, a w Gdańsku 20,2 stopnia.
1: Czyli całkiem przyjemnie na piątek.
2: Dokładnie. I bez deszczu, co jest świetne na weekend.
1: No dobrze, to kończymy nasz F-kod. Drodzy słuchacze,
2: dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału YouTube.
1: I zapraszamy do dalszego słuchania Radia Synteza.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Čes, Soria gra. O, Londor, Kubryk, to wie gdzie, ta noc jak Czes swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witamy serdecznie w piątkowym Mewkocie. Mamy nadzieję, że zaczynacie weekend w dobrym humorze.
2: Dokładnie. Piątek to idealny dzień, żeby naładować akumulatory na sobotnie przygody. Z tej okazji mam dla Was suchara.
1: O, jestem ciekaw, co masz na myśli.
2: Dlaczego nie można grać w chowanego z górami?
1: Czemu?
2: Bo zawsze będą Cię wysoko szukać.
1: Niezłe. No właśnie, dzisiaj imieniny obchodzą Alfreda, Maksymiliana i Eusebiusza. Pozdrawiamy ich serdecznie.
2: Tak, bardzo ekscytujące imię. Eusebiusz. Mówiąc o imionach, ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak różnie mogą one brzmieć w różnych krajach.
1: Tak, to prawda. Każde imię ma swoją historię. A co sądzisz o tym, żeby wciąż podbijać nowe nazwy dla zdobyczy przyrody?
2: To może być ciekawe. Przemiana śnieżnej kuli w lodowy potwór też będzie miała swoje imię?
1: Zdecydowanie. A już wkrótce na pewno przyjdzie czas na przeprowadzkę. Wiesz, przeciąganie kanapy to mocne przeżycie.
2: Dokładnie. A propos, za oknem w Warszawie jest 25 stopni i całkiem przyjemnie. Co za lipiec?
1: No właśnie, z kolei w Krakowie 24 stopnie, a w Gdańsku nawet 26.
2: Idealna pogoda na wyjście na zewnątrz. Czas na grillowanie.
1: Dokładnie. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym Mewkocie.
2: Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube, żeby nie przegapić żadnych nowości.
1: I nie zapominajcie, że muzyka już czeka. Do usłyszenia.
2: Cześć.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Witamy w FKOT, w ten piękny piątkowy wieczór. Słońce jeszcze świeci, choć powoli zaczyna się robić ciemniej.
2: Cześć, cześć. Widać, że humor dopisuje. A propos humoru. Dlaczego nigdzie nie wędrują imieniny?
1: Nie wiem czemu.
2: Bo zawsze zostają w miejscu, w którym je obchodzą. Taki suchar na dzisiaj.
1: Ha, dobre, ale nie wiem, czy mnie to rozbawiło, czy tylko zdziwiło. W każdym razie, jakie imieniny dziś obchodzą?
2: Alfreda, Maksymiliana i Eusebiusza.
1: To ciekawe imiona. Myślisz, że w najbliższych latach będą modne?
2: Myślę, że Alfreda na pewno. A może nie, bo to takie retro imię, jakby z powieści.
1: Tak, to prawda. Jakby zaraz na rycerza w przeszłość zaprosił.
2: A wracając do teraźniejszości. Co tam z pogodą? Jakie temperatury dzisiaj?
1: W Warszawie mamy 24,7 stopni. W Krakowie 24,3, a w Gdańsku 23,7.
2: To znaczy, że lato w pełni. Idealna pogoda na grillowanie.
1: Dokładnie, a może i na kąpiele.
2: W każdej wersji przydałoby się to ochłodzenie.
1: No cóż, dziękujemy Wam, kochani, za wspólny FKOT. Mamy nadzieję na miłe wieczory.
2: I zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube. Słuchajcie nas w każdy piątek.
1: Zaraz będzie muzyka, więc trzymajcie się ciepło.
2: Do usłyszenia.

Čas Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurty. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.